0: Tady je Proglas.
1: Hladíte k nám.
2: Turchino Bombardino Presentino. Automobile Formulini di Bambini. Experto patatino.